Czekaj na nasz uczył się, trejdzie rymczyk. Poszkwarczym się, poszkwarczy. Na serce szram, ale a zło zdam. W tym naszym szana, bo